szarpną, trzeba zejść brać. Komu jest to wsiekną, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocom spíš jich najmou.